0: Gefühle von jemandem.
1: To woda na jego młyn.
2: Woda na jego mlin.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Guillaume,
0: Johannes,
1: Anna
2: kai Eva.